Jaki konke trójko, ki konke, jaki konke trójko, ki konke, jaki konke trójpo, to ki tonke, jaki konke trójko, ko ki ton, jaki konke trójpo, ti kon, ti kok, bab, ti kom, ti kentrap, ti kom, ti katum, ty reka taka stapa i pom, pom, pom.